0: FM, la calle Roshi Meruaku. FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Ni kaikareta haria hadi hata